Bio je to koncert za saksofon i gudački orkestar Larsa Erika Larsona. Nastupio je ostrobotnijski komorni orkestar, John Edward Kelly, alt saksofon i dirigent Juha Kangas. U nastavku Mi Buenos Aires Querido, Carlosa Gardela i Alfreda Lepere. Nastupit će Daniel Barenboim, klavir, Hector Konzole, kontrabas i Rodolfo Mederos, bandoneon harmonika.